Sława Jezusu Chrystu. Tuż po godzinie 16 w to czerwcowe popołudnie jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich słuchaczy na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Dzisiaj w czwartek wyjątkowo przed mikrofonem kłania się Państwu Paulina Bojarska. Znajdujemy się w pierwszym tygodniu po Pięćdziesiątnicy, tygodniu ciągłym bez postu. Już w najbliższy poniedziałek 8 czerwca rozpocznie się post piotrowy przygotowujący nas do święta apostołów Piotra i Pawła. Natomiast w najbliższą niedzielę czeka nas wspomnienie wszystkich świętych i jest to święto parafialne w cerkwi na białostockiej Wygodzie, gdzie już w najbliższą sobotę 6 czerwca o godzinie 17 rozpocznie się nabożeństwo wsienocznochobdienia, nabożeństwo całonocnego czuwania, zaś w niedzielę 7 czerwca w dniu święta o godzinie 8 rano oświęcenie wody, o godzinie 9.30 powitanie arcypasterza i o godzinie 10 święta liturgia. Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w tych uroczystościach, a tymczasem, drodzy słuchacze, cieszymy się, że jesteście z nami. Mamy nadzieję, że pozostaniecie przy odbiornikach radiowych do godziny 21, a już po krótkiej przerwie zapoznamy się z planem dzisiejszej audycji.

Słuchacie Państwo Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby zajrzeć do ramówki dzisiejszego programu. Już za chwilę na antenie stałe punkty, takie jak kalendarium, fragmenty czytań z Pisma Świętego, a także słowo duchowego pouczenia, z którym dzisiaj do naszych słuchaczy zwróci się ojciec Łukasz Bartoszuk, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Ploskach. Około godziny 16:40 na zbliżające się uroczystości ku czci Bielskiej Ikony Matki Bożej zaprosi nas ojciec Jerzy Bogacewicz. Zaś punktualnie o godzinie 17:00 serwis informacyjny, a w nim m.in. o minionych uroczystościach ku czci Świętej Trójcy na Krynoczce. Następnie Żywoty Świętych i fragment lektury starzec Józef Watopecki, a o godzinie 18:00 wspólna modlitwa, dzisiaj podczas akafistu do świętego wielkiego męczennika Panteleimona. Po nabożeństwie po godzinie 19:00 kolejny odcinek cyklu audycji prozdrowotnych profesora Jana Kochanowicza Pytanie do specjalisty, gdzie dzisiaj rozmawiać będziemy o karcie EKUS, która może się okazać dla nas bardzo pomocna podczas nadchodzących wakacji. Punktualnie o godzinie 20:00 powtórka serwisu informacyjnego, a następnie program Iumena Panteleimona Karczewskiego Głos Liturgii i na zakończenie tradycyjnie modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się nasza dzisiejsza ramówka programu i najbliższe 5 godzin, które mamy nadzieję, że spędzą Państwo razem z nami. A już za moment kalendarium.

Mamy dzisiaj czwartek, 4 czerwca według nowego stylu i 22 maja zgodnie z kalendarzem juliańskim. Znajdujemy się w pierwszym tygodniu po święcie Pięćdziesiątnicy, tygodniu ciągłym bez postu. A cerkiew wspomina dzisiaj drugi sobór powszechny, wspominamy także męczennika Bazyliszka, a także męczennika Jana Włodzimierza, księcia serbskiego.

tym roku obchodzimy 75-lecie powołania prawosławnego seminarium duchownego w Warszawie. Z tej okazji w katedrze metropolitalnej świętej Marii Magdaleny już jutro w piątek, 5 czerwca o godzinie 9 rano odbędzie się boska liturgia. Obecni będą liczni absolwenci, wykładowcy i osoby związane z seminarium. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tych uroczystościach, a na naszej stronie internetowej znajdą Państwo rozmowę z ojcem rektorem, profesorem Jerzym Tofilukiem, z którym z okazji 75-lecia prawosławnego seminarium duchownego w Warszawie o powołaniu, misji i formacji przyszłych duchownych rozmawiał protodiakon Łukasz Leonkiewicz.

0: A już teraz pora na stały punkt naszych codziennych audycji w Radiu Ortodoksja, czyli fragmenty czytań z Pisma Świętego. Cerkiew naszej uwadze zaleca dzisiaj fragment listu do Rzymian, rozdział 1, wersety od 28 do wersetu 9 z rozdziału 2, a także fragment pochodzący z Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 5, wersety od 27 do 32. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja wysłuchajmy dzisiejszych fragmentów czytań z Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę, na nic nieznanego rozumu. Także czyni to, co się nie godzi. Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwom, waśniom, podstępowi, złośliwości. Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi. W tym, co złe, pomysłowi, rodzicom nieposłuszni, bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości. Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci. Nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią. Przeto nie możesz wymówić się od winy, człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy zbierasz się do sądzenia. W takiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, w tej sam na siebie wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co sądzasz. Wiemy zaś, że sąd Boży według prawdy dosięga tych, którzy się dopuszczają takich czynów. Czy myślisz, człowiecze, co sądzasz tych, którzy się dopuszczają takich czynów, a sam czynisz to samo? Że ty unikniesz potępienia Bożego? A może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Jego, nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boża chce cię przywieść do nawrócenia? Oto przez swoją zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków Jego. Tym, którzy przez wytrwałość w dobrych uczynkach szukają chwały, czci i nieśmiertelność życie wieczne. Tym zaś, którzy są przekorni, za prawdą pójść nie chcą, a dają się nieprawości, gniew i oburzenie. Ucisk i utrapienie spadnie na każdego człowieka, który dopuszcza się zła, najpierw na Żyda, a potem na Greka.

Rzecze pan, słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie cudzołóż. Ja natomiast mówię wam, każdy spoglądający na kobietę z pożądliwością już cudzołoży z nią w sercu swoim. Jeśli zaś oko twoje prawe gorszy cię, wyrwij je i odrzuć od siebie. Lepiej

i bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z członków twoich, a całe ciało twoje nie zostało wrzucone do ognistej gehenny. I jeśli twoja prawa ręka gorszy cię, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z członków twoich, a całe ciało twoje nie pogrążyło się w gehennie. Powiedziano, kto odsyła żonę swoją, niech da jej list rozwodowy. Ja natomiast mówię wam, kto odsyła żonę swoją, oprócz przypadku rozpusty, popycha ją do cudzołóstwa, a kto rozwiedzioną poślubia, cudzołoży.

0: były to dzisiejsze fragmenty czytań z Pisma Świętego, a już teraz ze słowem duchowego pouczenia do naszych słuchaczy zwróci się ojciec Łukasz Bartoszuk, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Ploskach.
1: Duchowe pouczenie.
2: Drodzy bracia i siostry, każdy chrześcijanin wie, czym jest 10 przykazań Bożych. Przykazań, które w czasach Starego Testamentu na górze Synaj prorok Mojżesz otrzymał od samego Boga. Przykazań, które jawią się normą kodeksu moralnego dla wszystkich ludzi, niezależnie od czasów i uwarunkowań, w jakich przychodzi im się żyć. Przykazań, które regulują nasze relacje z Panem Bogiem oraz bliźnim. W dniu dzisiejszym w Ewangelii autorstwa świętego apostoła Mateusza, rozdział 5, wersety 27-32, słyszymy objaśnienie jednego z nich, a jest im przykazanie siódme, nie cudzołóż. Dokładne i dogłębne rozumienie, którego objawił nam na górze kazań sam Pan nasz Jezus Chrystus. Poprzez czytanie ewangeliczne Zbawiciel, tak jak niegdyś zgromadzonemu ludowi, mówi do nas: słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Z powyższego tekstu można wywnioskować, iż ludzie w czasach, w których żył Chrystus, pod wyrażeniem nie cudzołóż rozumieli tylko dopuszczenie się samego czynu cielesnej zdrady, rozpusty. Niezachowanie wierności małżeńskiej, skalanie łoża poprzez stosunek pozamałżeński. Jezus, objawione Słowo Boże, zwraca uwagę zebranemu ludowi, a przezeń wszystkim nam, iż nie sam tylko czyn jest grzeszny, ale samo już uczucie pożądania, którego dopuszcza się człowiek w swoim sercu. Jezus ukazuje nam na zalążek, czyli pożądanie w sercu, grzech pożądania, który następnie przeradza się w grzech zdrady małżeński. Analizując dogłębnie słowa Pana, kto nie zachowuje czystości w samych już myślach, dopuszcza się grzechu cudzołóstwa. Żyjący w XI wieku egzegeta Pisma Świętego, święty Teofilak Bułgarski, pisze: kto zatrzymuje wzrok, wpatruje się i poprzez wzrok podsyca w sobie żądzę, ten już dokonał grzechu w swym sercu. Bracia i siostry, Chrystus Pan słowami dzisiejszej świętej Ewangelii nakazuje, abyśmy zachowali czystość i wierność małżeńską nie tylko czynem, ale również i myślą. Ktoś może zadać pytanie, jak to osiągnąć? Odpowiedź znajdujemy u świętych pańskich, którzy niejednokrotnie mówili i pisali, iż aby ochronić się od grzechu czynem, należy śledzić za sobą, stać na straży swych myśli i uczuć. Powinniśmy już w zalążku gasić iskrę, która prowadzi do pożaru, a należy to czynić poprzez odrzucenie na samym początku pojawiającej się grzesznej myśli lub żądzy. Święty Teofilakt w swym komentarzu dodaje, iż w dążeniu do walki z grzechem nie jesteśmy pozostawieni sami sobie, a posiadamy pomoc, opiekę Bożą w postaci łaski, błahodaci. Święty pisze: jeśli my kiedykolwiek odczuliśmy żądzę, lecz napotkaliśmy przeszkodę ku jej zaspokojeniu czynem, to jest to jawny znak, że zachowała nas łaska błahodaci. A więc samo odparcie pokusy nie należy przypisywać własnemu wysiłkowi, lecz łasce Bożej. Dalej w tekście świętej Ewangelii słyszymy słowa Chrystusa: jeśli prawe twoje oko jest powodem grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie podobnie. Jeśli twoja prawa ręka jest powodem ku zgorszeniu, odetnij ją. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Należy postawić pytanie, jak zinterpretować te słowa. Czy dosłownie pozbawić się ręki, oka, aby ochronić się od grzechu, czy może jest to przenośna metafora? Odpowiedzi udziela nam tenże egzegeta. Słysząc o oku i ręce, nie myśl, że chodzi tu o członki ciała. W tym przypadku Pan nie dodałby prawe oko i prawa ręka. Mowa tu o ludziach, których lubimy i cenimy jak prawe oko i prawą rękę, a którzy to są przeszkodą w czynieniu dzieł Bożych. Tak na przykład młodzieniec, jeśli ma rozuzdanych przyjaciół i ponosi przez to duchową szkodę, powinien zerwać znajomość z nimi. Przez to może zbawisz ich, jeśli się opamiętają, a przede wszystkim siebie. Tak więc nie o dosłowne pozbawienie siebie oka czy ręki, lecz chodzi tu o zerwanie związków pseudoprzyjaźni, znajomości, które prowadzą nas do grzechu. Następnie w tekście świętej Ewangelii czytamy: powiedziano też, jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. Słowa te tyczą się starotestamentowego prawa mojżeszowego, zgodnie z którym znienawidzoną żonę mąż mógł odpuścić, dając jej list rozwodowy. A ja wam powiadam, mówi Jezus, każdy, kto oddala swoją żonę poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo, a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Pan tymi słowami nie narusza prawa mojżeszowego, lecz je usprawnia i zabrania w tym wypadku mężowi pozostawiania swej żony bez innej winy, jak tylko ze względu na nierząd, rozpustę. Jeśli mąż pozostawi ją z powodu cudzołóstwa, nie będzie osądzony. Jeśli zaś z innego powodu jest winny, ponieważ być może zeszliby się i wrócili do jedności małżeńskiej. Bracia i siostry, żyjemy w epoce, gdy częstym zjawiskiem jest rozpad małżeństw, tych, które zostały zawarte w obliczu Boga i cerkwi. Widzimy, jak wiele osób często po paru latach wspólnego życia rozwodzi się, zrażonych żyje samotnie lub próbuje zbudować coś od nowa. Przyczyn tego zjawiska jest wiele. Często jednak bywa to nieodpowiedzialność, pycha, zdrada lub też utopijne szukanie szczęścia. Żyjemy w czasach, gdy u części społeczeństwa obserwujemy obojętność wobec świętości związku małżeńskiego, a nawet zdarza się i zauważyć postawę lekceważącą. Należy jednak jako osobom wierzącym pamiętać, czego uczy nasz Pan. Chrześcijanin z wiarą i miłością podejmuje walkę z grzechem i przyjmuje to, co posyła mu Bóg ku zbawieniu. Każdy, kto wstąpił w związek małżeński, podejmuje trud, jakim jest dochowanie wierności i czystości małżeńskiej. Każdy, kto zawarł związek małżeński, powinien o niego dbać, chronić, pielęgnować i być wiernym obietnicom danym Bogu i poślubionej osobie. Należy pamiętać, iż chrześcijanin nie wybiera wybiórczo z nauczania Pana naszego Jezusa Chrystusa tylko to, co mu pasuje, ale przyjmuje wszystko jednakowo i dąży do życia zgodnie z wolą Bożą, z wolą, którą objawił nam Bóg poprzez swego Syna. Moi drodzy, weźmy do serca słowa dzisiejszej Ewangelii i mimo pokus złego, które na każdym kroku próbują sprowadzić nas na duchowe manowce, trwajmy wierni słowom Pana, słowom, które ukazują nam wolę Ojca Niebieskiego, słowom, które dają trwałe fundamenty szczęścia małżeńskiego, które czynią duszę i ciała małżonków jednością i prowadzą ich ku zbawieniu wiecznemu. Amen.

Za nami słowo duchowego pouczenia ojca Łukasza Bartoszuka, proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego w Ploskach. A już po przerwie na zbliżające się uroczystości ku czci bielskiej ikony Matki Bożej zaprosi nas ojciec Jerzy Bogacewicz.

Bielska ikona Przenajświętszej Bagarodzicy, napisana w tradycyjnym kanonie cerkiewnym, jest zbliżona do typu Hodigitri gruzińsko-jerozolimskiej. Zachowało się wiele danych historycznych mówiących o pochodzeniu ikony. Wiadomym jednak jest, iż księżna Helena, żona króla Aleksandra Jagiellończyka, podarowała ową ikonę głównej cerkwi ówczesnego grodu pod wezwaniem narodzenia Najświętszej Bogurodzicy. W krótkim czasie ikona stała się bardzo popularna dzięki swej cudownej łasce uzdrawiającej. Liczne rzesze pielgrzymów, ludzi ułomnych, kalekich, chorych przychodziły do cerkwi bielskiej, aby oddać pobożny pokłon i religijne uwielbienie, modląc się o łaskawy dar uzdrowienia. Początkowo ikona znajdowała się na wschodniej ścianie prezbiterium. Obecnie zaś umieszczona jest w kiocie w średniej części świątyni, wśród ludu, który kontynuując tradycje przodków, chroni się pod omoforionem Bogorodzicy i tu znajduje spokój dla swojej duszy w każdy piątek podczas akatystu celebrowanego przed tą nieocenioną świętością. A już za chwilę na naszej antenie na modlitewne uroczystości ku czci bielskiej ikony Matki Bożej zaprosi nas ojciec Jerzy Bogacewicz, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim.

Bielska ikona Przenajświętszej Bogorodzicy napisana została w tradycyjnym kanonie cerkiewnym. Jest zbliżona do typu Hodigitry gruzińsko-jerozolimskiej. Zachowało się wiele danych historycznych mówiących o pochodzeniu ikony. Wiadomym jest, iż księżna Helena, żona króla Aleksandra Jagiellończyka, ofiarowała ową ikonę głównej cerkwi ówczesnego grodu pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Miało to miejsce około 1507 roku. Przez długi czas wspomniana cerkiew wraz z ikoną znajdowała się na Zamku Bielskim i była w wieku XV i XVI, podobnie jak kaplica Świętej Trójcy na zamku w Lublinie, świątynią książąt bielskich. W krótkim czasie ikona stała się powszechnie znana dzięki swej cudownej łasce uzdrawiającej. Liczne rzesze pielgrzymów, ludzi chorych i kalekich przychodziły do cerkwi bielskiej, aby oddać pobożny pokłon i religijne uwielbienie, modląc się o łaskawy dar uzdrowienia. Modlitwa sięgała niebios, dlatego że wiele może modlitwa bogobojnych wznoszona do Boga. O ileż zaś silniejsze jest orędownictwo Matki samego Boga. Nieznane są fakty dotyczące przeniesienia świątyni wraz z ikoną z zamku na obecne miejsce, lecz wiemy, że dokonano tego w 1562 roku na prośbę księżnej i wiernych. Początkowo ikona znajdowała się na wschodniej ścianie prezbiterium. Obecnie zaś umieszczona jest w kiocie w środkowej części świątyni, wśród wiernych, którzy kontynuując tradycję przodków, chronią się pod omoforionem Bogorodzicy i tu znajdują spokój dla swojej duszy w każdy piątek podczas akatystu celebrowanego przed świętością. Na przestrzeni wieków dokonało się tutaj wiele cudów, które początkowo były spisywane. Jeden z takich cudów był związany właśnie z przeniesieniem ikony do środkowej części świątyni. Mianowicie po zdjęciu ikony akurat w to miejsce w czasie II wojny światowej uderzył niemiecki artyleryjski pocisk, pozostawiając wyrwę w ścianie o wymiarach 2x2 metry. Szczęśliwie nie doszło do pożaru, natomiast znacznie zniszczony został ikonostas. Natomiast ikona Bielskiej Bogorodzicy ocalała. Niestety czas i zawieruchy wojenne zrobiły swoje i pisane świadectwa tych faktów zostały utracone. Natomiast z przekazów ustnych wiemy, że jeszcze na przełomie XIX i XX wieku takowe zapisy istniały. Istnieje również ustny przekaz o chorym człowieku, który przybył do świątyni o kulach, prosząc o łaskę wyzdrowienia. Modlitwy tego człowieka były wysłuchane, ponieważ opuścił on świątynię bez kul, które dłuższy czas stały przy ikonie, świadcząc o cudzie. Bardzo ważne wydarzenie w życiu cerkwi i parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim miało miejsce w 2007 roku, kiedy to uroczyście świętowano 500-lecie ofiarowania ikony. Odbyła się wtedy konferencja naukowa poświęcona temu wydarzeniu, która zgromadziła wielu znanych prelegentów z kraju i zagranicy. Był to moment przełomowy, ponieważ po tej uroczystości decyzją Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy zostało ustanowione oddzielne święto ku czci Matki Bożej w jej bielskiej ikonie. Do tego momentu czczenie ikony przez wieki było połączone ze świętem parafialnym Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

Chcę poinformować, że z błogosławieństwa Jego Eminencji, wielce błogosławionego Sawy, metropolity warszawskiego i całej Polski, doroczne święto ku czci Matki Bożej w jej bielskiej ikonie odbędzie się w dniu 7 czerwca w niedzielę. Program nabożeństw związanych ze świętem będzie następujący. 6 czerwca w sobotę całonocne czuwanie o godzinie 18 w cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w miejscu stałego przebywania bielskiej ikony Bogu Rodzicy. Następnie w niedzielę, 7 czerwca, rano procesje z poszczególnych bielskich parafii wyruszą w kierunku cerkwi Narodzenia Bogu Rodzicy mieszczącej się przy ulicy Jagiellońskiej 6. Tutaj procesje połączą się około godziny 9 i po wyniesieniu cudotwórczej ikony z cerkwi wspólnie udadzą się następującymi ulicami: Jagiellońską, Kazimierzowską, Mickiewicza, Kopernika, Batorego i Traugutta do cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego. Świąteczna liturgia święta rozpocznie się o godzinie 10. Po jej zakończeniu, około godziny 12, ikona bielskiej Bogu Rodzicy będzie niesiona z powrotem ulicami miasta na miejsce stałego przebywania do cerkwi przy ulicy Jagiellońskiej 6, gdzie cała uroczystość zostanie zakończona. Jednocześnie informuję, że w tym samym czasie, czyli 6 i 7 czerwca, w Bielskim Domu Kultury odbędzie się dwudniowy jubileuszowy, 10. festiwal pod opieką Bogu Rodzicy, który jest nierozłącznym elementem naszego święta. W tym roku w Bielskim Domu Kultury wystąpią w sobotę o godzinie 11 chóry dziecięco-młodzieżowe z Lublina, Białegostoku, Hajnówki i Bielska Podlaskiego. Natomiast w niedzielę o godzinie 17 zaprezentują się chóry krajowe z Wrocławia, Warszawy, Białegostoku i Bielska Podlaskiego oraz zagraniczne z Grecji, Bułgarii i Rumunii. Serdecznie wszystkich zapraszamy do wzięcia udziału w procesji i nabożeństwach świątecznych, a także w festiwalu poświęconym Bogu Rodzicy.

Na modlitewne uroczystości ku czci bielskiej ikony Matki Bożej wszystkich słuchaczy Radia Ortodoksja zapraszał ojciec Jerzy Bogacewicz, proboszcz parafii prawosławnej Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim. Tak jak mówił ojciec Jerzy, uroczystościom bielskiej ikony Matki Bożej w sobotę i w niedzielę towarzyszyć będzie 10. jubileuszowy festiwal pod opieką Bogurodzicy. W najbliższą sobotę 6 czerwca o godzinie 11 w Bielskim Domu Kultury wystąpią zespół Lanok z niepublicznego przedszkola świętego młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim, chór dziecięcy parafii prawosławnej pod wyzwaniem świętego wielkiego męczennika Dymitra w Hajnówce, chór dziecięco-młodzieżowy parafii prawosławnej świętego Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim, chór dziecięcy katedry prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie, chór młodzieżowy parafii prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim, chór dziecięcy parafii prawosławnej świętego Grzegorza Peradze w Białymstoku, chór dziecięcy parafii prawosławnej pod wezwaniem zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim, a także zespół Kryło z niepublicznej szkoły podstawowej nr 1 imienia świętego Łukasza Wojnojasienieckiego w Bielsku Podlaskim. Natomiast w niedzielę 7 czerwca o godzinie 17 wystąpią chór parafii prawosławnej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim, chór parafii prawosławnej pod wezwaniem świętego Dymitra w Bułgarii, zespół Katedra Głosów z Wrocławia, chór Nepolis z Grecji, żeński chór Elpida z prawosławnego ordynariatu Wojska Polskiego w Warszawie, chór Korala z Rumunii, a także chór Angelo z parafii prawosławnej świętego Ducha w Białymstoku. Szczegółowy harmonogram nabożeństw oraz festiwalu dostępny jest również na stronie parafii bielsk-chodigitria.pl.

A już punktualnie o godzinie 17 na naszej antenie serwis informacyjny Radio Ortodoksja, w którym to między innymi powiemy o koncercie z okazji 10-lecia zespołu muzyki cerkiewnej w Warszawie. Zostańcie koniecznie z nami na antenie Radio Ortodoksja.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy czwartek, 4 czerwca. Pierwszy tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy. Wspominamy dzisiaj drugi sobór powszechny, a także męczennika Bazyliszka oraz męczennika Jana Włodzimierza, księcia serbskiego. Przed mikrofonem Paulina Bojarska. Zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. Dzisiaj w wiadomościach powiemy o uroczystościach ku czci Świętej Trójcy na Krynoczce, o koncercie z okazji dziesięciolecia zespołu muzyki cerkiewnej Warszawia, a także o spotkaniu Bractwa Trzech Świętych Hierarchów przed przerwą letnią. Za nami świąteczne uroczystości na Krynoczce. W dniach 1-2 czerwca święte uroczysko Krynoczka koło Hajnówki stało się tradycyjnie miejscem modlitewnego zgromadzenia licznych wiernych z regionu i całej Polski. Tegorocznym uroczystościom przewodniczył jego ekscelencja biskup hajnowski Paweł. W poniedziałek, w dzień Świętego Ducha, świętą liturgię odsłużyli duchowni z parafii Zaśnięcia Bogorodzicy w Dubinach, po której odbyła się procesja połączona z poświęceniem wody przy kapliczce nad cudownym źródłem. W godzinach popołudniowych na Krynoczkę przybyli pielgrzymi z hajnowskich parafii Świętej Trójcy oraz świętego Jana Chrzciciela. Pątnicy, niosąc ikony i śpiewając pobożne pieśni, przemierzyli trasę wiodącą z krajem puszczy, by połączyć się w modlitwie z tymi, którzy od wczesnych godzin rannych gromadzili się wokół leśnej cerkwi świętych męczenników braci Machabeuszy. Przed całonocnym czuwaniem u progu świątyni jego ekscelencję biskupa Pawła powitały dzieci i młodzież parafii w Dubinach, przedstawiciele władz samorządowych, rada parafialna oraz ojciec Andrzej Żukowicki, proboszcz parafii Zaśnięcia Bogorodzicy w Dubinach. W godzinach wieczornych i nocnych służono akafisty, a nocnej świętej liturgii przewodniczył ojciec Jan Kazimiruk w asyście duchowieństwa dekanatu hajnowskiego. Głównym punktem świątecznych uroczystości była wtorkowa, uroczysta święta liturgia, której przewodniczył jego ekscelencja biskup Paweł w asyście licznie przybyłego duchowieństwa oraz gości. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, wojewódzkich oraz lokalnych. Śpiewał chór Krynoczka, którego głębokie, liturgiczne brzmienie niosło się echem po puszczańskich ostępach. Wielu wiernych przystąpiło także tego dnia do sakramentu spowiedzi i świętej Eucharystii. Po świętej liturgii przeszła procesja do cudownego źródła. Biskup Paweł dokonał pokropienia wodą święconą setek zebranych wiernych, którzy z wiarą i modlitwą na ustach obmywali twarze i nabierali wodę do domów, prosząc o uzdrowienie z duchowych i cielesnych niemocy. Na koniec uroczystości biskup hajnowski Paweł z okazji święta pozdrowił duchowieństwo zebranych wiernych oraz przekazał arcypasterskie błogosławieństwo jego eminencji wielce błogosławionego metropolity Sawy. Proboszcz ojciec Andrzej Żukowicki podziękował hierarsze za przewodniczenie uroczystościom, duchowieństwu i wiernym za wspólną modlitwę oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie święta. Zespół Muzyki Cerkiewnej Warszawia w tym roku obchodzi okrągły jubileusz dziesięciolecia zespołu. Z tej okazji już w najbliższą niedzielę 7 czerwca odbędzie się wyjątkowy koncert, który będzie zwieńczeniem 10. sezonu artystycznego tego chóru i podsumowaniem 10 lat jego działalności. Koncert rozpocznie się już w najbliższą niedzielę 7 czerwca o godzinie 19 w prawosławnej katedrze metropolitalnej świętej Marii Magdaleny w Warszawie. Razem z zespołem muzyki cerkiewnej Warszawia wystąpią chór dziecięcy Mała Warszawia pod dyrygenturą Anastazji Goriełow oraz soliści Lena Superson, Ksenia Kamenko, Jan Derdziuk, Filip Awksietijuk oraz Miłosz Bogić. Organizatorami tego wydarzenia jest Centrum Kultury Prawosławnej Świętych Cyryla i Metodego w Warszawie, a także Zespół Muzyki Cerkiewnej Warszawia, a wstęp na to wydarzenie jest wolny. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego w Białymstoku serdecznie zaprasza w najbliższy poniedziałek 8 czerwca na spotkanie przed przerwą letnią z udziałem opiekuna duchowego Bractwa, ojca Archimadryty Ijowa. W programie o godzinie 17 molebień w Soborze Świętego Mikołaja w Białymstoku, a następnie bezpośrednio po nabożeństwie spotkanie w Centrum Kultury Prawosławnej.

A to czwartkowe popołudnie spędzają Państwo na antenie Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Na zegarach już po godzinie 17, czas więc na przypomnienie tego, co jeszcze czeka nas w dzisiejszym programie. Już za chwilę na antenie wysłuchamy Synaksarionu wspomnienia II Soboru Powszechnego. Następnie kolejny fragment z lektury Starzec Józef Watopecki. O godzinie 18 czeka nas wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego wielkiego męczennika Panteleimona. Po nabożeństwie po godzinie 19 kolejny odcinek cyklu audycji prozdrowotnych profesora Jana Kochanowicza Pytanie do specjalisty, gdzie dzisiaj rozmawiać będziemy o karcie EKUS. Punktualnie o godzinie 20 powtórka serwisu informacyjnego, a następnie nowy odcinek audycji Iumena Panteleimona Karczewskiego Głos Liturgii. I na zakończenie dzisiejszego spotkania modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dalsza część ramówki programu na dziś, a przy mikrofonie do godziny 21 niezmiennie towarzyszy Państwu Paulina Bojarska. Zachęcam gorąco do pozostania z nami przy odbiornikach radiowych, jak też do odwiedzenia naszej strony internetowej ortodoksja.pl.

Synaksarion, wspomnienie świętego II Soboru Powszechnego, który odbył się w Konstantynopolu w 381 roku. Święty Wielki Sobór, zwołany w Konstantynopolu przez cesarza Teodozjusza Wielkiego, wkrótce po jego wstąpieniu na tron, miał miejsce w maju i czerwcu 381 roku. Zgromadziło się tam 150 biskupów wschodu. Początkowo przewodniczył szanowany przez cesarza święty Melecjusz Antiocheński, gorąco obrońca ortodoksji. Jednak kilka dni po otwarciu soboru nagle zmarł. Na jego niezwykle uroczystym pogrzebie był obecny cesarz i święci ojcowie. Potem na przewodniczącego wybrano świętego Grzegorza Teologa, który na krótko przedtem został arcybiskupem Konstantynopola. Biskupi w żaden sposób nie mogli dojść do porozumienia w sprawie wyboru następcy Melecjusza w Antiochii i oskarżali Grzegorza o to, że z naruszeniem świętych kanonów zdobył dla siebie katedrę konstantynopolitańską. Wtedy Grzegorz został zmuszony do wyjazdu, a jego następcą nie tylko na tronie patriarszym, ale i w przewodniczeniu soborowi został wybrany święty Nektariusz. Wśród świętych ojców wyróżniających się na soborze byli m.in. święty Cyryl Jerozolimski, święty Amfilochios Ikonium i dwaj bracia świętego Bazylego Wielkiego i święty Piotr Sebasty i święty Grzegorz z Nysy. Ten ostatni był prawdziwym natchnieniem dyskusji i potrafił przeprowadzić program wypracowany przez jego braci za cenę długich i trudnych sporów. Dlatego mamy pełne prawo powiedzieć, że poprzez swoich braci i uczniów święty Bazylii Wielki, który zmarł 2 lata wcześniej, był obecny duchem wśród świętych ojców. Sobór był ukoronowaniem tak jego teologicznych prac, jak i jego wkładu w dzieło zorganizowania Kościoła. Oświeceni przez Ducha Świętego, ojcowie głosili jedną naturę, ojca i syna, i położyli kres następstwom arianizmu, które dzieliły wschód przez 50 lat. Ojcowie rzucili anatemę na zwolenników Macedoniusza, pneumatomachów, którzy negowali bóstwo Ducha Świętego i odrzucili wszystkich innych heretyków: Sabeliusza, Marcelego z Ancyry, Fotyna ze Smirnum, Aecjusza, Pawła z Samosaty, Apolinariusza. Również precyzyjnie i jasno ogłosili wiarę w Trójcę Świętą, Ojca, Syna i Ducha Świętego, trzy boskie osoby, współistotne w różnych hipostazach, a także wiarę we wcielenie Syna Bożego, jak określili ją ojcowie pierwszego Soboru Powszechnego. Następnie ojcowie dopełnili i ostatecznie ułożyli symbol wiary, który przekazali Kościołowi jako doskonałe określenie tajemnicy zbawienia. To krótkie i wspaniałe wyrażenie chrześcijańskiej wiary zostało potwierdzone przez wszystkie następne sobory powszechne i jest uważane za bezbłędny wyraz prawosławnej wiary, niezachwiany przez wieki, codziennie odmawiany przez wiernych, ten boski hymn prawosławnej pobożności, zapieczętowany łaską Świętego Ducha, czyni odmawiającego go uczestnikiem wiary świętych ojców, dziedzicem apostołów i podtrzymuje cały Kościół w jedności i zgodzie. Przed pożegnaniem się święci ojcowie ułożyli 7 kanonów z wyjaśnieniem ważnych dyscyplinarnych problemów odnoszących się do kontaktów lokalnych kościołów, którym podano, że biskup Konstantynopola, Nowego Rzymu i cesarskiej stolicy jest czczony według starszeństwa jako drugi po biskupie Rzymu. 13 lipca 381 roku cesarz Teodozjusz wydał edykt potwierdzający decyzję II Soboru Powszechnego, w którym nakazywano uważać za prawosławnych tylko tych, którzy pozostają w jedności z ojcami Soboru oraz kazano zwrócić prawosławnym świątynie zajęte przez heretyków.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć świętych męczenników biskupa Donata, kapłana Makarego i diakona Teodora. Święty Donat żył na przełomie III i IV wieków i urodził się w Istrii, na granicy Dalmacji i Panonii. Został wyświęcony na kapłana w Akwilei i występował przeciwko Żydom i poganom w obronie prawdziwej wiary. W czasie wielkiego prześladowania wyruszył w góry Dalmacji, gdzie oddał się modlitwie i postom, żeby podtrzymać wyznawców wiary. Po roku na górę przybył cesarz, żeby złożyć ofiarę bożką. Święty został aresztowany i wyznał wiarę w Jezusa Chrystusa z taką mocą, że nawrócił dwóch członków cesarskiej świty, Makarego i Teodora. Wtedy wydano ich na rozszarpanie przez dzikie zwierzęta, które jednak nie wyrządziły im żadnej krzywdy. Doprowadziło to do wiary wielu pogan. Zaraz po cudzie miało miejsce trzęsienie ziemi, a z nieba rozległ się głos nakazujący wyznawcom udać się do egipskiego miasta Tumuis. Gdy Donat wszedł do świątyni tego miasteczka, na jego głowie siadł gołąb, wskazując na niego jako na następcę zamęczonego biskupa Fileosa. Po chirotonii Donat wyświęcił Makarego na kapłana, a Teodora na diakona. Razem siali oni nasiona Ewangelii. Podczas prześladowań Licyniusza zostali aresztowani i wrzuceni do morza.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Efrem Syryjczyk. Podobnie jak deszcz sprawia, że nasienie rośnie, tak też nabożeństwo cerkiewne umacnia naszą duszę w czynieniu dobra.

prawdziwego męczennika Pawła z Peloponezu. Święty Paweł urodził się pod koniec XVIII wieku na Peloponezie i pochodził z biednej rodziny. Jako młodzieniec udał się do Patry, gdzie uczył się szewstwa. Po powrocie do ojczyzny po 14 latach zamieszkał w Kalawrycie. Gdy właściciele warsztatu zażądali opłaty za dzierżawę, która przewyższała umówioną cenę, powiedział on: prędzej zostanę Turkiem, niż zapłacę takie pieniądze. Wpuściwszy do swej duszy złego przez wypowiedzenie takich słów, zaczął później udawać Turka, żeby oddawać się przyjemnościom z dwoma przyjaciółmi w okolicach Trypolisu. Wkrótce jednak Paweł zaczął żałować popełnionego grzechu i zdecydował się pokutować. Nie zwracając uwagi na słowa pociechy ojców duchownych, gdyż wyrzuty sumienia nie znajdowały dla duszy spokoju. Zerwawszy wszystkie związki ze światem, udał się na świętą górę Athos, do Wielkiej Ławry. Tam opiekował się nim duchowo jeden z jego rodaków, starzec Tymoteusz, i otrzymał pracę w kuchni. Po półtora roku Paweł został mnichem i poszedł ze swoim starcem do monasteru świętego Panteleimona. Pościł tam, czuwał i modlił się, bijąc bez końca pokłony. Ascetyczne życie zrodziło w nim silne pragnienie oddania życia za imię Chrystusowe, nie zwracając uwagi na to, że starzec tego nie pochwalał. Powiedział o swoim pragnieniu ascecie Ananiuszowi z pustelni świętej Anny. Ananiasz, aby doświadczać mnicha, kazał mu surowo pościć i nieustannie modlić się przez 40 dni. Po przejściu do tego doświadczenia Paweł przyjął wielką schimę, a potem otrzymał błogosławieństwo na męczeńską śmierć. Po powrocie do ojczyzny spędził jeszcze 40 dni poszcząc w monasterze Megaspileon, Wielka Pieczara w Kalawrycie. Święty Paweł miał objawienie Matki Bożej, która umacniała go w podjętej decyzji. Następnie wyznawca stanął przed muftim Trypolisu w świątecznym dniu, gdy zgromadzili się u niego wszyscy notable miasta i poprosili o skazanie go za to, czego dokonał w młodzieńczym zbłądzeniu. Gdy sędzia dowiedział się, że chodzi o wiarę w Chrystusa, wezwał Pawła do powrotu do islamu, aby nie zostać żywcem spalonym. Wtedy święty męczennik wygłosił donośnym i wyraźnym głosem symbol wiary i wyśmiał muzułmańskie błędy. Wszystkie próby przekonania go pozostały bez rezultatu i sędzia kazał go ściąć trzema uderzeniami szabli. Gdy przyprowadzono go na miejsce kaźni, święty Paweł wezwał kata do odważnego działania i jego głowa spadła już po pierwszym uderzeniu szabli. Miało to miejsce 22 maja 1818 roku. W nocy światłość zajaśniała nad ciałem męczennika. Po trzech dniach ciało wrzucono do dołu z pomyjami. Po pewnym czasie dwaj pobożni chrześcijanie znaleźli ciało świętego i godnie je pochowali w monasterze świętego Mikołaja w Barsysie, położonym niedaleko od miasta.

0: Już teraz na naszej antenie pora na fragment lektury. Książka autorstwa archimandryty Efrema Watopeckiego zatytułowana Starzec Józef Watopecki. Tytułowy bohater to jeden z kilku duchowych synów świętego Józefa Hezychasty, którego polski czytelnik mógł poznać przez lekturę książki Moje życie ze starcem Józefem. Starzec Józef Watopecki to wybitna postać współczesnego prawosławia, który nie tylko ożywił monastet Watopedii i nadał mu duchowy kierunek, ale także przyczynił się do rozkwitu monastycyzmu na Cyprze. Autor książki, archimandryta Efrem, w piękny i prosty sposób opisuje życie swego starca i zamieszcza słowa pouczenia, które odbijają się głębokim echem w sercu czytelnika. Na blisko 500 stronach możemy przeczytać o trudach, staraniach, duchowej walce współczesnego nam człowieka, bo święty Józef zmarł w 2009 roku i znany jest z faktu, że uśmiechnął się po swojej śmierci, który poprzez swoją pokorę i codzienne pokajanie otrzymał wieniec świętości. Wspomnienia, listy i relacje, które przeplatają się z opowieścią o życiu tego wyjątkowego mnicha, sprawiają, że staje się on kimś bliskim już po kilkunastu stronach lektury. Już teraz zapraszamy do wysłuchania fragmentu pochodzącego z tej książki, a czytać dla Państwa będzie Ksenia Juchimowicz.
1: Lektura w Radiu Ortodoksja.
2: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Doświadczenie obecności Świętego Ducha. Ojciec Sofroniusz odznaczył się przez całe swoje ziemskie życie wielkim umiłowaniem trudu i poświęcaniem się dla innych, naśladując ofiarę Chrystusa. Poprzez to wielkie i czcigodne wyrzeczenie przyciągał do siebie Chrystusową miłość, która teraz objawiła się na zupełnie innym poziomie. Wynikało to z jego posłuszeństwa wobec tak bogonośnego starca, w czym ćwiczył się podczas swych duchowych zmagań. Tak więc, ilekroć zdarzyło mu się być bardzo zmęczonym, tak iż jego cierpliwość dobiegała końca, lub też kiedy pojawiała się jakaś inna duchowa kwestia, wtedy, jak sam o tym pisze, przychodził mały list od starca przez stałe połączenie z Kit, Dafni. Znajdowałem w nim opis mojej sytuacji, dlaczego i skąd przyszło na mnie to, czym zajmowałem właśnie moją duszę. Co dziwne, zanim jeszcze otworzyłem list, już zachodziła we mnie zmiana, znikał cały smutek i wypełniała mnie duchowa radość. Nie zajmowało mnie już wcale to, co jeszcze przed chwilą gnębiło mnie i uciskało. Czasami działo się to bez listu, a jedynie z poczuciem obecności starca w nadprzyrodzony sposób. Ilekroć zwracał się do mnie w ten sposób, zawsze rozumiałem, co ma na myśli. Nie było miejsca na niejasności. Na końcu listu święty Józef zwykle pisał do niego: uważaj, aby paczki, które ci wysyłam, nie wracały do mnie z powrotem. Ojciec Sofroniusz stał się godny posiadania tak duchowego starca, gdyż i on sam zdecydowanie skierował ku Bogu wszelkie swe pragnienie. Od dnia, w którym ujrzał żywego Pana, niczego innego nie pożądał, ani nie kochał na tej ziemi. Z głęboką pokorą wyznawał: piszę to ja, ubogi, na podstawie tego, co sami zobaczyliśmy, mianowicie, że święty Józef Hezychasta był pełen łaski Bożej. To zaś, co nam mówił, nie było suchą wiedzą pochodzącą ze studiowania i logicznych rozważań. Jego usta mówiły z obfitości serca, a to, co nam dawał, pochodziło z jego własnych skarbów. Z okresu, w którym nasz starzec zatrudniał się jako pracownik wraz z innymi ojcami w różnych monasterach, ze szczególną wdzięcznością wspominał pewnego ascetę, ojca Eutymiusza z Kierasji. Kierasja, obszar góry Athos, znajdujący się nad skitem Świętej Trójcy w Kawsokaliwi, na wysokości 800 metrów. Znajduje się tam wiele ascetycznych cel. Kierasja należy do Wielkiej Ławry. Ojciec ten zżył się z naszym starcem i udzielał mu duchowych porad. przede wszystkim ów wyróżniający się pobożnością i uwagą asceta, zachęcał go, aby nie osłabił swojej ascezy. Radził mu także, aby unikał samolubstwa oraz aby podczas posiłków wbierał prostsze i nadpsute jedzenie. Dobre rzeczy zostawiał zaś innym. Stosując się do tej rady, nasz starzec mówił: jak wielkie pocieszenie dawał mi Bóg. Jako podporządkowany starcowi uczeń, ojciec Sofroniusz mistycznie czerpał ze źródeł pomocy i łaski Bożej, odnosząc się z wiarą i czcią do swego nauczyciela. Tym samym poznał praktycznie, w jaki sposób uczeń zostaje wybawiany z różnorakich niebezpieczeństw i trudności, w jaki otrzymuje odpowiedź na różne dylematy. Także w przypadku, kiedy starzec jest daleko i nie ma możliwości osobiście go o to zapytać. I ogólnie, w jaki odczuwa on pewne mistyczne, strzegące go na każdym kroku, błogosławieństwo. Mawiał, iż uczeń odczuwa je choćby na najbardziej elementarnym poziomie, nawet gdy nie wie o tym jego starzec. Sam jednak doświadczył wyjątkowego błogosławieństwa, gdyż święty Józef Hezychasta przekazywał mu łaskę jako mający władzę, kiedy i tak tego chciał, z własnej inicjatywy i z pełną świadomością tego, co robi. Nasz starzec uczył się bowiem u stóp człowieka, który przyswoił sobie łaskę świętego ducha, zaznajomiwszy się z regułami jej przybywania i odchodzenia. Jak wspominał święty Efrem z Katunaki, doświadczenie uczniów świętego Józefa robiło wrażenie, jako że w pewien sposób regulował on w nich łaskę Bożą. Gdy mówił do swych mnichów: dziś za to, co uczyniłeś, będziesz miał wiele łaski Bożej, wiele jej otrzymywali. Jeśli zaś mówił: nie uzyskasz ani kropli łaski, nie mieli jej. Nasz starzec pisał o tym samym doświadczeniu następującymi słowami. Być może to, co powiem, zabrzmi niezrozumiale lub przesadnie dla tych, którzy nie przywykli do takiego języka. Zaniedbaniem z mojej strony byłoby jednak ukrywanie całej prawdy, chcąc przypodobać się tym, którym może się ona nie spodobać. Musiałbym w pewien sposób umniejszyć rzeczywistość tego, jak myślą i działają Boży ludzie. Starzec, święty Józef Hezychasta, znał wewnętrzny stan każdego z nas i wyjaśniał nam ze szczegółami, skąd bierze się to, co dzieje się w naszej duszy. Doskonale wyjaśniał również sposoby działania łaski Bożej. Pełen Bożego oświecenia udzielał bogactw z obfitości swego serca, czerpiąc z głębin własnego doświadczenia. Obdarowywał nas, każdego z osobna, empiryczną mądrością stosownie do naszych potrzeb, a wszelkie rady i nauki, których uczeń nie był w stanie przyjąć, uzupełniał swoją modlitwą. Miał również stały zwyczaj, iż nie podejmował niczego bez modlitwy i uzyskania duchowego poznania. Dlatego też nie otrzymywaliśmy natychmiastowej odpowiedzi, gdy pytaliśmy go o coś, co zamierzaliśmy zrobić. Nasz starzec pisał również: wszystko, co święty Józef Watopecki nam nakazywał, szło dobrze, nawet jeśli okoliczności wskazywały na coś wprost przeciwnego. Jeśli zaś w czymś się wahał, czy też ustępował, nie chcąc wywoływać kłótni i słów narzekania, napotykaliśmy wtedy tak wiele przeszkód, iż niemożliwym było ukończenie drugiego roku bez nadmiernego wysiłku

Za nami kolejny fragment pochodzący z książki Starzec Józef Watopecki autorstwa Archimadryty Efrema Watopeckiego, a czytała dla Państwa Ksenia Juchimowicz. Kolejny fragment tej lektury będą mogli Państwo wysłuchać na naszej antenie już jutro o tej samej porze. A za chwilę na antenie kolejny punkt programu, czyli wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego wielkiego męczennika Panteleimona.

0: Święty Wielki Męczennik Panteleimon urodził się około 280 roku w Nikomedii w Azji Mniejszej. Za świętość życia oraz sumienne wywiązywanie się z obowiązków Bóg obdarzył Panteleimona darem uzdrawiania poprzez modlitwę nawet najbardziej chorych. Czynił to bez żadnej korzyści, prosząc jedynie uzdrowionych, by uwierzyli w Chrystusa. Obecnie cudotwórcza głowa Panteleimona znajduje się na świętej górze Athos w monasterze jemu poświęconym. Od dawien dawna święty należy do najbardziej czczonych przez lud uzdrowicieli, a jego kult jest powszechny. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego wielkiego męczennika Panteleimona.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Za nami wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego wielkiego męczennika Panteleimona, patrona lokalnej cerkwi w Zaściankach. A już za kilka minut czeka nas odcinek z cyklu audycji prozdrowotnych profesora Jana Kochanowicza Pytanie do specjalisty, gdzie dzisiaj poruszymy temat kart EKUS, które mogą się okazać bardzo przydatne podczas nadchodzących wakacji, wyjazdów i urlopów za granicą.

0: Pytanie do specjalisty to cykl audycji o tematyce zdrowotnej, których gospodarzem jest profesor Jan Kochanowicz, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. W każdym odcinku programu zaproszeni lekarze, specjaliści poruszają zagadnienia związane z szeroko rozumianym zdrowiem. Goście odpowiadają na pytania słuchaczy, mówią o tym, w jaki sposób zapobiegać i ograniczać ryzyko występowania chorób oraz radzą, kiedy należy udać się do lekarza i jakie objawy choroby mogą być niepokojące. W dzisiejszym odcinku gościem profesora Kochanowicza będzie Grzegorz Popowski, naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej w Podlaskim Oddziale NFZ, z którym to porozmawiamy o kartach EKUS, które mogą się okazać przydatne podczas nadchodzących wakacji, wyjazdów i urlopów za granicą.
1: Pytanie do specjalisty.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, za konsoletą Julia. Rozpoczynamy

0: też obcokrajowcy trafiają, czy tylko my podróżujemy?
1: Oczywiście, że pacjenci trafiają do nas. Jest potężna grupa przecież naszych współobywateli, którzy zamieszkują de facto za granicą, są tam ubezpieczeni i przyjeżdżając, powiedzmy, na okres wakacyjny, urlopowy, odwiedzając rodzinę, przyjeżdżając do Polski, biorą odpowiednik, czyli również tą europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego ze swojego kraju.
0: Poniekąd rozszyfrowaliśmy hasło ECUS.
1: Tak jest.
0: Czyli to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Takie karty mają wszyscy mieszkańcy Unii Europejskiej?
1: Tak, tak. Mają prawo. Nie muszą mieć generalnie, natomiast mają prawo taki dokument wszyscy obywatele Unii, którzy są ubezpieczeni. I to ważne. Kartę ECUS wydaje kraj ubezpieczenia, a nie kraj, którego jesteśmy obywatelami. Więc powiedzmy, polski obywatel, tak jak już wspomniałem, mieszkający za granicą, o kartę ECUS ubiega się w swoim kraju. W swoim kraju ubezpieczenia.
0: Czyli tam, gdzie pracuje.
1: Gdzie pracuje, tak jest.
0: Czyli jeśli jestem obywatelem Polski, ale pracuję w Niemczech, to mam niemiecką kartę ubezpieczenia
1: Oczywiście.
0: Europejskiego. Co w takiej karcie? Ja właśnie taką kartę swoją akurat, korzystając z tego spotkania, wziąłem na nasze spotkanie. Ta karta wygląda tak jak karta bankomatowa dla osób, które jeszcze nie skorzystały z takiej. Jedna strona to chyba taka mocno informacyjna, żebyśmy dbali o zdrowie i też poznali usługi Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest reklama diety, telefonicznej informacji pacjenta, logo Ministerstwa Zdrowia, logo Narodowego Funduszu Zdrowia oraz informacja, co zrobić z kartą, jaką się znajdzie, gdzie ją należy zwrócić, bo oczywiście tak jak w przypadku karty różnych kart bankomatowych, to właścicielem jest tam bank, a w tym przypadku Narodowy Fundusz Zdrowia i tu jest adres centrali. Na drugiej stronie mamy logo.pl z gwiazdkami Unii. Informacje, że jest to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli ten tak zwany ECUS. Imię, nazwisko pacjenta, data urodzenia, PESEL. Kto wydał? Narodowy Fundusz Zdrowia Białystok. I tu mam taki symbol WF. 10.
1: Tak. Wojewódzki Fundusz 10.
0: Czyli to znaczy, że...
1: To jest Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: I taki bardzo długi numer cyferek, nawet nie jestem w stanie policzyć, ale to prawie jak numer...
1: 20 cyfr.
0: Numer konta prawie to jest.
1: No niemal tak jest, 20-cyfrowy numer, on tam ma w sobie zaszyfrowane zarówno oddział NFZ-u, jak i parę innych informacji i ewentualnie numer kolejny. To już nie jest powiązane jakby z naszą osobą.
0: I też oczywiście mamy datę ważności tej karty, do kiedy ta karta jest ważna. Proszę pana, takie karty gdzie uzyskać można?
1: Takie karty możemy uzyskać osobiście. I osobiście możemy zwrócić się do Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku, do delegatur w Łomży, Siemiatyczach i w Suwałkach. A w momencie, kiedy jesteśmy osobiście, to w zasadzie do każdego dowolnego oddziału NFZ w skali kraju. Jeżeli nasza sytuacja ubezpieczeniowa jest jasna, a więc mamy odprowadzane składki, mamy czytelny sygnał, że jesteśmy osobą ubezpieczoną, bez problemu uzyskamy osobiście taki dokument, tą kartę od ręki.
0: W każdym oddziale?
1: W każdym oddziale. Nie musi to być Białystok, nie musi to być Podlaski oddział, ale równie dobrze będąc, nie wiem, w Warszawie, Ełku, bo tam akurat ma...
0: Warmiński.
1: Warmiński oddział ma tam delegaturę. W Olsztynie, w każdym mieście generalnie, gdzie jest oddział NFZ-u, możemy się udać i tam uzyskać kartę.
0: Co daje karta ECUS? Co nam...

0: jakby oferuje, co dzięki temu mamy, bo tu się od razu pojawia takie no, sformułowanie świadczenia zdrowotne niezbędne.
1: Karta EKUS gwarantuje nam to, że będziemy traktowani jak ubezpieczeni. Z tym, że no tutaj też trzeba spojrzeć na to troszeczkę szerzej, bo to powiedzmy każdemu z nas się wydaje, że jesteśmy ubezpieczeni, znaczy wszystko nam się należy bezpłatnie. Otóż nie. To działa na troszeczkę innej zasadzie. Co do zasady, w skali Unii Europejskiej możemy być ubezpieczeni w jednym z państw. Tylko jednym. I to państwo jakby w trakcie pobytu w innych państwach odpowiada za nas. I jeżeli nasz pobyt ma charakter taki tymczasowy, jeżeli myśmy tam wyjechali w odwiedziny, tak jak już na początku rozmowy żeśmy mówili, czy to jest wizyta u rodziny, czy to jest wyjazd turystyczny, może to być nawet wyjazd do pracy, jeżeli nas deleguje pracodawca, to w takiej sytuacji tym krajem odpowiadającym jest ciągle, zakładamy, że Polska. W dalszej części rozmowy, jeżeli już mówimy o polskich kartach i mówimy do polskich ubezpieczonych, skupmy się na tym, że to
0: tak.
1: Polacy. I ta karta gwarantuje nam nie dostęp do pełnego zakresu opieki zdrowotnej, ale do świadczeń niezbędnych, koniecznych. Co to oznacza? Celem tych świadczeń to jest zachowanie możliwości pobytu w tym innym dla nas kraju w warunkach bezpiecznych dla zdrowia. Chodzi o to, żeby coś nam dolega, udajemy się do lekarza, to on udzieli nam takich świadczeń, żebyśmy nie musieli wracać do Polski, żeby uzyskać leczenie. Chodzi o to, żebyśmy mogli ten swój dwutygodniowy, załóżmy, czy miesięczny okres pobytu, czy dłuższy, jeżeli jesteśmy gdzieś tam u rodziny, wykorzystać w pełni, bez konieczności powrotu do kraju.
0: Czyli jakby to jest jakby w sytuacjach takich nagłych, jeśli coś nam się nam zadzieje, czy możemy, powiedzmy, pojechać w odwiedziny do rodziny i wiemy, że tam są dobrzy specjaliści w danej no, działce medycyny i przy okazji poratujemy sobie zdrowie.
1: Nie do końca tak, bo generalnie trzeba tutaj skupić się na tym, że jedziemy na pobyt tymczasowy. Celem tego pobytu są odwiedziny, a nie przy okazji coś tam. No jeżeli to jest bardzo płynne, trudno to tak jednoznacznie wykazać. No jeżeli spojrzmy może na to z tej drugiej strony. Jedziemy w celu leczenia. Jeżeli się wybieramy za granicę w celu uzyskania leczenia, dogadujemy się z góry ze szpitalem, że chcemy tam uzyskać świadczenia, no to tutaj są jakby dwie opcje. Jedna opcja dotyczy uzyskania uprzedniej zgody prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i musimy tutaj zgromadzić odpowiednią dokumentację, wystąpić z wnioskiem do prezesa i jeżeli, i tutaj są jakby też ten podział na kolejne dwie sytuacje. Jeżeli to są świadczenia, których nikt nie wykonuje w kraju, to jest tak zwana zgoda ze względu na to, że to są świadczenia niewykonywane w kraju, mimo że są w koszyku świadczeń gwarantowanych. To też bardzo ważne, że te świadczenia muszą być w koszyku świadczeń gwarantowanych, czyli gwarantowane w Polsce. Mogą być sytuacje, że są gwarantowane, a nikt ich w Polsce nie wykonuje. A w sytuacji, kiedy powiedzmy są gwarantowane, są normalnie wykonywane w naszym państwie, to ewentualnie wtedy w grę wchodzi tak zwana przesłanka kolejkowa, czyli czas oczekiwania na wykonanie takiego świadczenia jest dłuższy niż dopuszczalny w konkretnym przypadku medycznym.
0: To kiedyś tak było chyba w przypadku zabiegów okulistycznych, gdy były wędrówki pacjentów za granicę.
1: Tutaj wchodzi jeszcze jeden aspekt. Są to świadczenia, które mieszczą się w ciągu jednego dnia. Jeżeli ten typ świadczeń, który mamy uzyskać, chociażby właśnie zaćma, mieści się w tym trybie takim jednodniowym. Zrozumiemy to też w ten sposób, że to nie jest dobowy. To jest jednodniowy, czyli od początku do końca muszą być wykonane w tej samej dacie. To w takiej sytuacji możemy nawet nie występować o tą zgodę do NFZ-u, pojechać, uzyskać świadczenie, wrócić do Polski i wystąpić do NFZ-u z wnioskiem o zwrot kosztów leczenia.
0: A jak jest w przypadku pacjentów przewlekle chorych, którzy wiadomo, że no chcemy wyjechać, a jednocześnie no nie, to nie jest tak, że bierzemy tabletki swoje, bierzemy urządzenie, które nas wspiera jakby w trakcie tej podróży. Jako przykład pacjenci dializowani. Niezależnie od sytuacji, co 2-3 dni muszą być poddani zabiegowi hemodializy. Czy taki pacjent może wyjechać? Czy tutaj oczywiście karta EKUS pomoże?
1: Oczywiście karta EKUS posłuży do rozliczenia tych kosztów. Tutaj tylko trzeba też mieć świadomość, że te wszystkie ośrodki dializujące mają gdzieś tam swoje ustawione kolejki, ustawione harmonogramy pracy i tutaj wybierając się za granicę, dobrze by było, żeby skontaktować się z tamtą jednostką, w której gdzieś tam planujemy w okolicy być i ustalić, że w okresie od do będziemy w tym danym państwie, gdzieś w okolicach tejże jednostki i będziemy potrzebować dializy. Chodzi o to, żeby po prostu tamta jednostka miała też świadomość, możliwość zaplanowania pracy własnej i przewidzenia tego momentu, że przyjdzie pacjent z Polski, uzyska świadczenie, a do rozliczenia oczywiście posłuży Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.
0: Czy to państwo jako Narodowy Fundusz Zdrowia koordynują takie umówienie się, czy to pacjent indywidualnie?
1: Nie, to już pacjent indywidualnie ustala sobie szpital, który mu będzie najbardziej po drodze, taką jednostkę, która jemu będzie najbardziej odpowiadała.
0: W jakich państwach obowiązuje karta EKUS? Czy są jakieś ograniczenia terytorialne?
1: Mówimy tutaj o państwach Unii Europejskiej. Dodatkowo poza Unią Europejską są kraje EFTA, a więc Szwajcaria, Księstwo Liechtenstein, Norwegia i Islandia i jeszcze Wielka Brytania. Wielka Brytania, mimo że wyszła z Unii Europejskiej, to jednak podpisała umowy gwarantujące dotychczasowe zachowanie tych wolności podróżowania, uzyskiwania świadczeń właśnie po to, żeby zagwarantować również swoim obywatelom jakiś tam komfort, do którego już żeśmy się, że tak powiem, przyzwyczaili.
0: No jest to wyjątkowy komfort. Z drugiej strony, no w przypadku Wielkiej Brytanii, to też mamy troszeczkę takich przenikających się terytoriów, chociażby Irlandia Północna, która sąsiaduje bezpośrednio z Irlandią, Gibraltar z Hiszpanią, a na Cyprze też mamy enklawy brytyjskie, tak siłą rzeczy no, Brytyjczycy bardzo podróżują też, korzystają z wypoczynku na południu Europy. Chyba najbardziej popularne u nich są Wyspy Kanaryjskie. Jest to na pewno rozwiązanie korzystne nie tylko dla naszych obywateli, których bardzo dużo mieszka na terenie Wielkiej Brytanii, ale też Brytyjczycy przyjeżdżają do Europy. Czy teraz jak jaki jest zakres usług? Czy my, mając kartę EKUS, jakby to jest tak, jakby na naszych polskich zasadach funkcjonujemy za granicą, czy na zasadach państwa, w którym gościmy w danym momencie? Bo te jakby rozwiązania ochrony zdrowia w różnych krajach europejskich też nie są dostane. One nie są zunifikowane. My nie mamy jednolitej ochrony zdrowia we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
1: Jeszcze na momencik pozwolę sobie wrócić do tego momentu, kiedy mówiliśmy o państwach. Jest grupa terytoriów zamorskich tak zwanych, gdzie ten EKUS niestety nie funkcjonuje. Na przykład Grenlandia i Wyspy Owcze, mimo że nominalnie są częścią Danii, to jednak na tych terytoriach nie, EKUS nie jest honorowane. Wielka Brytania nie honoruje kart EKUS na Wyspach Normandzkich, a więc wyspach, które są w kanale, to jest ciągle Europa. Jednak nie są one, nie jest tam karta EKUS honorowana. Holandia wyłącza obszar, który jest na Morzu Karaibskim, a więc Aruba i tam inne te wyspy karaibskie. Natomiast no jeszcze są trzy państwa europejskie, które powiedzmy nie wprowadziły Unii Europejskiej, mimo że są na zachód od nas, a więc to Monako, San Marino i Watykan. Tam karta EKUS nie obowiązuje.
0: A jak jest w przypadku, bo jeszcze takie Francja ma dużo terytoriów
1: zamorskich. Francja generalnie w przypadku Francji karta obowiązuje zarówno w Gwadelupie, Martynice, Reunion i w Gujanie Francuskiej. Mimo wszystko tam, mimo że są to wręcz Pacyfik, no to tam karta EKUS jest honorowana.
0: Dalekie tak jest. Terytoria zamorskie, to tak karta EKUS działa.
1: Mimo wszystko w przypadku Francji karta EKUS działa na tych obszarach.
0: Widzę, że pan ma tutaj taką jakby przygotowaną informację. To jest taki EKUS, twój partner w podróży, 10 pytań do Narodowego Funduszu Zdrowia. Taką informację gdzie my możemy uzyskać?
1: To jest ulotka informacyjna, ona jest dostępna w siedzibie NFZ-u, zarówno tutaj w Białymstoku, jak i w naszych delegaturach.
0: Ale też mamy tutaj mapę państwa i tutaj od razu patrząc na mapę Europy, rodzi się pytanie, a co z obywatelami Białorusi, Ukrainy, Rosji, Serbii?
1: No tych krajów, powiedzmy, które nie należą do Unii Europejskiej. Otóż wcześniej przepisy o koordynacji mówiły wyłącznie o obywatelach Unii Europejskiej, znaczy państw członkowskich, czyli Unii, Wielkiej Brytanii i krajów EFTA. Natomiast według jakby nowej, zmienionej troszeczkę definicji mówimy tutaj o osobach ubezpieczonych w tym kraju. Czyli wystarczy być ubezpieczonym jakby w Polsce, żeby mieć prawo uzyskać kartę EKUS. A więc obywatele państw pozaunijnych, w tym Rosji, oczywiście Białorusi, Ukrainy, którzy są ubezpieczeni, to jest warunek, są ubezpieczeni w Polsce, mają prawo uzyskać taką kartę.
0: A w odwrotną, a czy ta karta, polska karta EKUS w tych krajach jak Białoruś, Ukraina, Serbia, Albania, czyli tam bałkańskie kraje, czy ona tam działa?
1: Niestety nie. Ta karta działa tylko i wyłącznie, jak już wspomniałem na początku, Unia Europejska, EFTA, czyli te cztery kraje, Szwajcaria, Norwegia, Islandia i Księstwo Liechtenstein i Wielka Brytania.
0: Jak jest w sytuacji, gdy planujemy wyjazd do pracy, a jednocześnie nie chcemy w danym kraju ubezpieczyć się, chcemy skorzystać z polskiego ubezpieczenia, ponieważ no, wyjeżdżamy w trakcie urlopu, albo na przykład uzyskujemy kartę na 3 lata i po roku zwalniamy się z pracy, karta nasza jeszcze jest w terminie ważności, jedziemy do pracy do jednego z krajów Unii Europejskiej. Czy możemy korzystać z karty EKUS?
1: Generalnie podlegamy pod prawo tego kraju, w którym pracujemy. To jest taka ogólna, generalna zasada. Czyli jeżeli to najprościej wytłumaczyć, tak teoretycznie, gdybyśmy się stricte tych zasad trzymali, to najprościej to wytłumaczyć na kierowcę ciężarówki, który jadąc powiedzmy z Estonii, musi przejechać przez Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Niemcy, Francję, Hiszpanię i do Portugalii, do Lizbony, załóżmy, dojeżdża. Teoretycznie na przejazd przez te poszczególne kraje no, musiałby być ubezpieczany jakby w tych poszczególnych krajach. Więc jest taki przepis mówiący o tym, że w takiej sytuacji ustala się ustawodawstwo właściwe. Trzeba się zwrócić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wyjaśnić jakby swoją sytuację i się dowiedzieć, czy mamy prawo uzyskać tak dokument A1, który potwierdza nasze prawo do polskiego ubezpieczenia, czy też ZUS wskaże, że inne. W takim przykładzie najczęściej to generalnie firma podpisuje kontrakt, załóżmy, z partnerem zagranicznym. Ktoś z tej firmy musi pojechać tam, wykonać umówioną pracę i wrócić do Polski. W takiej sytuacji ZUS na pewno wydaje takie dokumenty A1 tymże pracownikom. Warunek jest jeden. Okres oddelegowania, bo to jest takie delegowanie swojego pracownika do kraju w innym państwie, do pracy w innym państwie. I tutaj taką zasadą jest, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdza polskie ustawodawstwo, z tym, że okres oddelegowania nie może być dłuższy niż 24 miesiące, czyli maksymalnie na 2 lata, po czym musi być przerwa, bo to byłaby ciągła praca w tamtym kraju, a to już jest, to podlega tym zasadom, że no, jeżeli pracuję tam ciągle, no to powinienem być tam ubezpieczony.
0: A jak jest w przypadku studentów? No, na studia się przyjeżdża na kilka lat. Wyjeżdżamy na studia, albo przyjeżdżają do nas obywatele Unii Europejskiej, albo teraz bardzo modne, wyjeżdżamy na stypendia Erasmus na 6 miesięcy, na rok. Jak jest w tym przypadku z ubezpieczeniem?
1: Tutaj oczywiście też bez problemu wydajemy europejską kartę osobom, które, studentom, którzy są zgłoszeni jako członkowie rodziny. I tutaj nie ma najmniejszych przeszkód, żeby taką kartę uzyskać. Potrzebujemy tutaj jakiegoś zaświadczenia, powiedzmy, jeżeli to nasza uczelnia wysyła kogoś na Erasmus, no to studenci otrzymują odpowiednie dokumenty, że w ramach Erasmusa wyjeżdżają chociażby do Portugalii czy innego państwa i uzyskują kartę na okres tego oddelegowania jakby, bo to możemy też nazwać oddelegowaniem. Natomiast jeżeli osoba sama podejmuje studia już od razu w zagranicznej uczelni, też no, musi nam przedstawić dokument potwierdzający, że został przyjęty tam na uczelnię i również wydajemy kartę bez żadnego ale. Jeszcze wspomnę, że jako członkowie rodziny możemy korzystać z tego ubezpieczenia pod warunkiem nauki do 26 roku życia. Niestety z chwilą ukończenia 26 lat nasze prawo do korzystania ze statusu członka rodziny w charakterze dziecka wygasa.
0: No, tak jakby nie patrzeć już 8 lat po dorosłości, 26.
1: No tak, no a tutaj też każdy kraj, bo tam pan profesor wspomniał również, jak to wygląda w tych innych państwach, do czego my mamy prawo za granicą, to tutaj pozwolę sobie wrócić. Każdy kraj ma swoją politykę. I trudno by było zmusić, powiedzmy, lekarza, znaczy zmusić, broń się, Panie Boże, kazać lekarzowi znać przepisy wszystkich państw europejskich, tych unijnych. Przychodzi pacjent z Niemiec, obsłużyć go jak Niemca, z Polski jak Polaka, a Francuza jak Francuza. No więc jak on ma we własnym kraju. Więc tutaj obowiązuje zasada prawa państwa pobytu. Znajduję się na terytorium danego państwa, jestem traktowany jak obywatel tego państwa. Analogicznie jak z mandatami. Jak nas ktoś złapie na przekroczeniu prędkości, to nikt nie patrzy w polski taryfikator, tylko traktuje go zgodnie ze swoim taryfikatorem wewnętrznym w danym państwie. I również ta zasada dotyczy leczenia. Każdy zna swoje prawo i stosuje swoje prawo. To się niestety wiąże z pewnymi konsekwencjami. W większości krajów europejskich istnieje zasada współpłacania, w tym również za usługi medyczne. Część kosztów pokrywamy my, część kosztów pokrywa ubezpieczyciel publiczny. Kasa chorych, czy inna instytucja, jak ją byśmy tam
0: taki
1: nazwali.
0: Odpowiednik narodowego
1: funduszu. Odpowiednik NFZ-u, oczywiście. I to powoduje, że są dwa takie kraje charakterystyczne w ogóle. Belgia i Francja, gdzie musimy najpierw w 100% zapłacić za swoją usługę, za pomoc medyczną, jaką uzyskaliśmy. W warunkach ambulatoryjnych, dodajmy. Tutaj chodzi o warunki ambulatoryjne, bo trudno ponieść 100% kosztów szpitala jakiegoś, który mógłby się przydarzyć. Natomiast jeżeli mówimy o ambulatoryjnych, 100% kosztów ponoszę, udaje się do kasy chorych tam, na miejscu, występuje o zwrot i otrzymuje go zgodnie z tamtym ich taryfikatorem, albo wracam do Polski i do NFZ-u występuje o zwrot kosztów, przedstawiam faktury, dowody opłaty. My wysyłamy te rachunki już do konkretnego państwa. To państwo wskazuje, określa nam, że zgodnie z ich prawem należy się taki, a taki zwrot i tą kwotę zwracamy pacjentowi.
0: Czyli możemy zwrot uzyskać albo w państwie, w tym przypadku we Francji,
1: Francja, Belgia.
0: Albo wracamy do Polski po powrocie wtedy w Narodowym Funduszu Zdrowia. Ten zwrot
1: tak jest.
0: Następuje.
1: Tak jest.
0: Ale najpierw za 100% pokrywamy.
1: Niestety musimy pokryć koszty.
0: Jak są relacje pomiędzy Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego a polisą, taką prywatną polisą ubezpieczeniową. Czy są to, powiedzmy, dokumenty tożsame, czy to są dokumenty uzupełniające się, czy jeden dokument wyklucza drugi dokument?
1: Absolutnie nie wyklucza. Absolutnie polecam każdemu udającemu się za granicę zawarcie dodatkowej polisy. I sam wyjeżdżając za granicę, zawsze biorę polisę dodatkową. Z czego to wynika? Po pierwsze, wynika to z tego, co powiedziałem przed chwilą. EKUS nam gwarantuje świadczenia, które są zgodnie z tamtym prawem. A więc w sytuacji, kiedy ja muszę coś wyłożyć z własnej kieszeni, to jestem w stanie potem odzyskać od ubezpieczyciela prywatnego, z którym zawarłem już polisę. Główna zasada, główna różnica między polisą taką prywatną a kartą EKUS dotyczy jakby dwóch rzeczy. Pierwsza to jest ten zakres świadczeń, czyli tutaj karta EKUS gwarantuje nam zestaw świadczeń taki, jaki jest gwarantowany w danym państwie. Czyli coś, co nawet zdarzy mi się jakiś wypadek i trafię gdzieś tam do szpitala, oni mogą udzielić takich świadczeń, jakie mają w swoim koszyku. I te świadczenia zostaną rozliczone na podstawie karty EKUS. Może to być nawet świadczenie, które w Polsce jest poza koszykiem świadczeń gwarantowanych. Natomiast zgodnie z tamtym prawem należy mi się wszystko jak obywatelowi tamtego państwa. Nikt nie będzie wybrzydzał, nikt nie będzie patrzył, że ty jesteś z Polski, ci się należy mniej. Nie. Należy mi się wszystko na podstawie tej karty w celu ratowania mojego zdrowia, życia. Natomiast polisa to jest moja umowa z moim ubezpieczycielem. I w tej polisie jest wskazane, co mi gwarantuje, jakie schorzenia, jakie rzeczy gwarantuje mi ubezpieczyciel. Czasami zdarzają się tam w tych polisach wykluczenia, że nie możesz, na przykład w tych podstawowych takich polisach, że jeżeli masz jakąś zdiagnozowaną chorobę przewlekłą, no to nie należy ci się od nas nic.
0: Tak, albo na przykład jeśli bierze się udział w uprawianiu sportów ekstremalnych, dodatkowe koszty tak, należy podnieść, tudzież w ostatnim czasie bardzo takie newralgiczne jakby udział w działaniach zbrojnych, wojennych, to są wykluczenia w polisie, ale myślę też i jeśli doszłoby do sytuacji, to EKUS też by wykluczał taką pomoc.
1: No raczej tak, no to jest przecież, no musimy być osobą ubezpieczoną w Polsce. Więc trudno mi sobie wyobrazić raz, że ubezpieczenie w Polsce, dwa, branie w tym samym czasie udziału w jakichś tam, w jakiejś wojnie. No i warunek trzeci to jest ta zależność terytorialna, więc tutaj powiedzmy możemy sobie mówić w tym momencie o wojnie na wschodzie, no ale tutaj jest to powiedzmy wykluczenie z powodów terytorialnych. Na wschód
0: karta EKUS nie obowiązuje.
1: Karta EKUS nie obowiązuje.
0: Jeszcze gwoli przypomnienia, no wiemy, że karta obowiązuje w krajach Unii Europejskiej, EFTA. Drobne różnice tam, jeśli chodzi o poszczególne terytoria zamorskie, wyłączenia. Przypomnijmy jeszcze może, jak tak no, fizycznie tą kartę uzyskać jeszcze, bo mówiliśmy na początku naszego spotkania, tak słuchając naszej audycji, podjęliśmy decyzję, że jednak no, potrzebujemy, ponieważ no, wyjeżdżamy na wakacje, wyjeżdżamy do rodziny, chcielibyśmy mieć tą kartę, więc poprosiłbym jeszcze o przypomnienie takie, jak tą kartę uzyskać.
1: Dobrze, jeszcze jedną rzecz odnośnie różnicy między polisą a kartą EKUS. Karta EKUS nie mówi o kosztach. Możemy, trafi nam się przypadek, nasze koszty leczenia mogą za granicą pójść w miliony złotych. I karta EKUS to pokryje. Wszystko w celu ratowania zdrowia i życia. Polisa mówi o konkretnej wysokości świadczeń i powyżej tej kwoty niestety przestaje działać. To tyle. Karta EKUS. Gdzie ją najprościej uzyskać? Proszę Państwa, najprostsza rzecz, jeżeli nam się nie śpieszy, jeżeli mamy dużo czasu, planujemy ten wyjazd ze znacznym wyprzedzeniem, przez internetowe konto pacjenta, aplikacja jest do pobrania na telefon, możemy sobie zamówić taką kartę z dostawą do domu. Jest w skali Polski jeden z ośrodków, które po prostu generuje te karty, że tak powiem, hurtowo dla osób składających i rozsyła po prostu listem poleconym do każdego zakątka. Natomiast jeżeli już mówimy o sytuacji, kiedy no, ten wyjazd jest tam w ciągu tygodnia, czy szybciej wręcz, no to tutaj możemy udać się do wszystkich oddziałów NFZ-u, tam, gdzie mamy nam, gdzie jest najbliżej, i w każdym z oddziałów uzyskamy ten dokument. Jest jeszcze opcja dla spóźnialskich. Więc jeżeli już jesteśmy za granicą, jeżeli już jesteśmy czy na lotnisku i oczekujemy na odlot i w tym momencie
0: przypomnieliśmy sobie,
1: nie wziąłem karty. Może fizycznie ją nawet mam, tylko nie wziąłem jej do portfela.
0: Bo polisę ubezpieczeniową możemy online zawrzeć.
1: Tak.
0: Musimy tylko zgodnie z prawdą potwierdzić, czy jesteśmy w Polsce, bo tam zawsze taka jakby klauzula jest, czy jesteśmy na terenie Polski jeszcze zawierając ubezpieczenie, czy już żeśmy wyjechali.
1: Niestety nie. Tak, tutaj po prostu, nawet jak jesteśmy za granicą, w przypadku możemy już być w szpitalu. Albo wyszliśmy właśnie ze szpitala, bo nam, nie wiem, zagipsowano nogę. Czyli nawet zjawisk wstecznych, no to możemy tutaj wystąpić przez IKP, bądź już potem tutaj w oddziale na miejscu, o certyfikat tymczasowo zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Długa bardzo nazwa, będę mówił skrótem certyfikat. To jest dokument, możemy to o niego wystąpić właśnie na okres wsteczny, przeważnie wydawany, ale również w takiej sytuacji, w ostatniej chwili, kiedy mówię, już siedzę w samolocie, wylądowałem za granicą i jestem na lotnisku i wtedy mi się to właśnie przypomniało. Za pośrednictwem tejże aplikacji IKP, internetowe konto pacjenta, mogę wystąpić również do NFZ-u o wydanie certyfikatu. Ten certyfikat to jest format kartki A4, tam są nasze dane, jak w karcie EKUS, czyli imię, nazwisko, nasz numer identyfikacyjny, jednostkę rozliczającą, czyli dane oddziału wojewódzkiego NFZ. I w przeciwieństwie do karty są dwie daty. Data początkowa i data końca ważności oraz data wystawienia.
0: I to jest tożsame.
1: I to jest tożsame z EKUS-em. Taki certyfikat również potwierdza nasze uprawnienia do świadczeń.
0: Podróżujmy radośnie, zdrowo, nie ulegajmy różnym zdarzeniom medycznym, ale zanim wyruszymy w podróż, pamiętajmy o tym, żeby zamówić kartę EKUS, czyli kartę, która potwierdza europejskie ubezpieczenie zdrowotne. O tym wszystkim opowiadał pan Grzegorz Popowski, naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej Podlaskiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: I zapraszam państwa na kolejną audycję za tydzień.

Za nami kolejny odcinek cyklu audycji prozdrowotnych Pytanie do specjalisty, gdzie dzisiaj gościem profesora Kochanowicza był Grzegorz Popowski, naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej w Podlaskim Oddziale NFZ, z którym to rozmawialiśmy o kartach EKUS, które mogą się okazać bardzo przydatne podczas nadchodzących wakacji, wyjazdów i urlopów za granicą. Na powtórkę tego odcinka zapraszamy Państwa już w najbliższą niedzielę około godziny 20 na antenie naszego radia. A my zbliżamy się już powoli do godziny 20, dlatego za chwilę powtórka z serwisu informacyjnego, a następnie audycja Igumena Panteleimona, głos liturgii.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy czwartek, 4 czerwca. Pierwszy tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy. Wspominamy dzisiaj drugi sobór powszechny, a także męczennika Bazyliszka oraz męczennika Jana Włodzimierza, księcia serbskiego. Przed mikrofonem Paulina Bojarska. Zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. Dzisiaj w wiadomościach powiemy o uroczystościach ku czci Świętej Trójcy na Krynoczce, o koncercie z okazji dziesięciolecia zespołu muzyki cerkiewnej Warszawia, a także o spotkaniu Bractwa Trzech Świętych Hierarchów przed przerwą letnią. Za nami świąteczne uroczystości na Krynoczce. W dniach 1-2 czerwca święte uroczysko Krynoczka koło Hajnówki stało się tradycyjnie miejscem modlitewnego zgromadzenia licznych wiernych z regionu i całej Polski. Tegorocznym uroczystościom przewodniczył jego ekscelencja biskup hajnowski Paweł. W poniedziałek, w dzień Świętego Ducha, świętą liturgię odsłużyli duchowni z parafii Zaśnięcia Bogu Rodzicy w Dubinach, po której odbyła się procesja połączona z poświęceniem wody przy kapliczce nad cudownym źródłem. W godzinach popołudniowych na Krynoczkę przybyli pielgrzymi z hajnowskich parafii Świętej Trójcy oraz świętego Jana Chrzciciela. Pątnicy, niosąc ikony i śpiewając pobożne pieśni, przemierzyli trasę wiodącą z krajem puszczy, by połączyć się w modlitwie z tymi, którzy od wczesnych godzin rannych gromadzili się wokół leśnej cerkwi świętych męczenników braci Machabeuszy. Przed całonocnym czuwaniem u progu świątyni jego ekscelencję biskupa Pawła powitały dzieci i młodzież parafii w Dubinach, przedstawiciele władz samorządowych, rada parafialna oraz ojciec Andrzej Żukowicki, proboszcz parafii Zaśnięcia Bogu Rodzicy w Dubinach. W godzinach wieczornych i nocnych służono akafisty, a nocnej świętej liturgii przewodniczył ojciec Jan Kazimiruk w asyście duchowieństwa dekanatu hajnowskiego. Głównym punktem świątecznych uroczystości była wtorkowa, uroczysta święta liturgia, której przewodniczył jego ekscelencja biskup Paweł w asyście licznie przybyłego duchowieństwa oraz gości. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, wojewódzkich oraz lokalnych. Śpiewał chór Krynoczka, którego głębokie, liturgiczne brzmienie niosło się echem po puszczańskich ostępach. Wielu wiernych przystąpiło także tego dnia do sakramentu spowiedzi i świętej Eucharystii. Po świętej liturgii przeszła procesja do cudownego źródła. Biskup Paweł dokonał pokropienia wodą święconą setek zebranych wiernych, którzy z wiarą i modlitwą na ustach obmywali twarze i nabierali wodę do domów, prosząc o uzdrowienie z duchowych i cielesnych niemocy. Na koniec uroczystości biskup hajnowski Paweł z okazji święta pozdrowił duchowieństwo, zebranych wiernych oraz przekazał arcypasterskie błogosławieństwo jego eminencji wielce błogosławionego metropolity Sawy. Proboszcz ojciec Andrzej Żukowicki podziękował hierarsze za przewodniczenie uroczystościom, duchowieństwu i wiernym za wspólną modlitwę oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie święta. Zespół muzyki cerkiewnej Warszawia w tym roku obchodzi okrągły jubileusz dziesięciolecia zespołu. Z tej okazji już w najbliższą niedzielę 7 czerwca odbędzie się wyjątkowy koncert, który będzie zwieńczeniem 10 sezonu artystycznego tego chóru i podsumowaniem 10 lat jego działalności. Koncert rozpocznie się już w najbliższą niedzielę 7 czerwca o godzinie 19 w prawosławnej katedrze metropolitalnej świętej Marii Magdaleny w Warszawie. Razem z zespołem muzyki cerkiewnej Warszawia wystąpią chór dziecięcy Mała Warszawia pod dyrygenturą Anastazji Goriełow oraz soliści Lena Superson, Ksenia Kamenko, Jan Derdziuk, Filip Awksietijuk oraz Miłosz Bogić. Organizatorami tego wydarzenia jest Centrum Kultury Prawosławnej Świętych Cyryla i Metodego w Warszawie, a także Zespół Muzyki Cerkiewnej Warszawia, a wstęp na to wydarzenie jest wolny. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego w Białymstoku serdecznie zaprasza w najbliższy poniedziałek 8 czerwca na spotkanie przed przerwą letnią z udziałem opiekuna duchowego Bractwa, ojca Archimadryty Ijowa. W programie o godzinie 17 molebień w Soborze Świętego Mikołaja w Białymstoku, a następnie bezpośrednio po nabożeństwie spotkanie w Centrum Kultury Prawosławnej.

0: Prawosławne nabożeństwa stanowią niewyczerpalne źródło bogactwa treści i piękna. Teksty liturgiczne, śpiewy oraz obrzędy mają swoje znaczenie, które im je bardziej rozumiemy i odczuwamy, nabiera dla nas coraz głębszego sensu. Igumen Pantelejmon Karczewski zaprasza nas w dalszą podróż do wspólnego odkrywania bogactwa prawosławnego nabożeństwa, piękna języka cyrkiewnosłowiańskiego oraz muzyki liturgicznej. Czyli nic innego jak pora na kolejny odcinek audycji Głos Liturgii.
1: Głos Liturgii. Audycja o bogactwie treści prawosławnego nabożeństwa. Do wspólnego poznawania tekstów liturgicznych zaprasza igumen Pantelejmon Karczewski.
2: Drodzy Państwo, witam serdecznie w kolejnym odcinku naszej audycji. Przeszliśmy podczas ostatnich odcinków przez fascynujący katalog ludzkich stanów, emocji czy zachowań w kontekście liturgicznym. Od płaczu, przez gniew, strach, rozsądek, radość, cierpliwość, a w ostatnim odcinku zadziwienie. I dziś zamykamy tę psychologiczno-teologiczną serię i kończymy ją w sposób najbardziej naturalny dla chrześcijanina – dziękczynieniem. Bo na koniec wszystkiego zawsze powinniśmy Panu Bogu podziękować. To jeszcze nie koniec naszej serii Głos Liturgii, bo przed nami jeszcze jubileuszowy, setny odcinek. Jego temat będzie trochę przewrotny, będzie to niespodzianka. Ale dziś, już tak szykując się ku końcowi, porozmawiamy właśnie o dziękowaniu. Zapraszam.
1: Głos Liturgii.
2: Ewangelista Łukasz przytacza historię o uzdrowieniu 10 trędowatych. Posłuchajmy.
3: Zmierzając do Jerozolimy, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem. Upadł na twarz do nóg jego i dziękował mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu. Tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła.
2: Chrystus uzdrawia 10. Wraca jeden, Samarytanin, człowiek obcy. Cud wydarzył się u wszystkich 10, ale tylko u jednego. Cud uzdrowienia ciała stał się też cudem uzdrowienia duszy. Dlaczego? Bo on jeden potrafił wrócić i podziękować. Pozostałych 9 potraktowało cud jako coś, co im się po prostu należało. Wdzięczność to cecha ludzi duchowo dojrzałych. I dlatego my też powinniśmy Panu Bogu za wszystko dziękować. W Księdze Molebnów mamy specjalne nabożeństwo dziękczynne, które zawsze możemy zamówić, jeśli mamy ku temu powód. Śpiewany jest na nim specjalny troparion. Posłuchajmy go.

0: Przetłumaczmy. Błagodarni słuszcze, niedostojni rabi twoi gospodzi. Będąc wdzięczni, my, niegodni słudzy twoi, panie, o twoich wielkich błagodianiach na nas bywszych, za wielkie dobrodziejstwa nam wyświadczone. Sławia szczecia chwalim, błahosławim, błagodarym, pojem i wieliczajem twoje błahoutrobie. Sławiąc cię chwalimy, błogosławimy, dziękujemy, śpiewamy i wielbimy twoje miłosierdzie. I rabski lubowił wopijem ci, i jako słudzy z miłością wołamy do ciebie. Błahodzietielu spasie nasz, sława ciebie. Dobroczyńco, zbawco nasz, chwała tobie. Dziękowanie Panu Bogu za wyświadczone dobrodziejstwo jest oczywiście bardzo pożyteczne. Trzeba tak robić. Do tego wzywa nas psalmista Dawid w psalmie 102.
1: Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
0: Ale chrześcijańska wdzięczność Bogu to coś o wiele więcej niż tylko zamówienie nabożeństwa dziękczynnego po udanych egzaminach, po pomyślnej operacji czy z okazji osiemnastki. To więcej niż tylko dziękowanie za załatwioną sprawę. Bo te wszystkie powody, choć bardzo ważne i szlachetne, mają jednak tylko ziemski wymiar i one przemijają. Prawdziwa wdzięczność to nie reakcja na pomyślne okoliczności życiowe, bo gdyby tak było, to nasza relacja z Bogiem przypominałaby bardziej transakcję handlową. Chrześcijanin uczy się dziękować w zupełnie innym kluczu. Nie za coś, co zaspokaja jego doczesne potrzeby, ale pomimo wszystko i ponad wszystkim. Pierwszym i najbardziej fundamentalnym powodem do wdzięczności jest sam dar istnienia. Świadomość, że nie jesteśmy dziełem przypadku ani kosmicznej pomyłki, lecz owocem świadomej woli Boga, Stwórcy. I jesteśmy powołani do życia wiecznego. Mamy zatem wiele ważnych powodów do bycia wdzięcznymi Panu Bogu. Przecież niemal każde nabożeństwo zaczynamy słowami: chwała Tobie, Boże nasz, chwała Tobie. Sława Ciebie, Boże nasz, sława Ciebie. Nie zaczynamy naszej modlitwy od siebie, czy od naszych problemów, ale od oddania chwały Bogu. A oddanie chwały jest przecież też dziękczynieniem.
2: Sława Ciebie, Boże nasz, sława Ciebie.
0: Bo głównym źródłem radości jest dar zbawienia, jaki otrzymaliśmy od Pana Boga. Posłuchajmy troparionu Niedzieli Prawosławia, w którym wyrażamy Panu Bogu wdzięczność za wszystko.

Przetłumaczmy. Preczystomu Twojemu obrazu pokłaniajem się błahi, czyli przed Twoją przeczystą ikoną pokłon oddajemy o dobry, prosiaszcze proszczenia prehreszeni naszych Chryste Boże, prosząc o odpuszczenie grzechów naszych Chryste Boże, wolju bo

który przeszedłeś zbawić świat. Największym powodem chrześcijanina do wdzięczności jest zbawienie. To, że Bóg nie pozostawił człowieka samego wobec grzechu, cierpienia i śmierci. Chrystus stał się człowiekiem, przeszedł przez krzyż, przez śmierć i zmartwychwstanie, aby człowieka podnieść i przywrócić mu utraconą godność. Wdzięczność chrześcijańska obejmuje także drugiego człowieka. Każde spotkanie, czy nawet zwykła ludzka obecność, mogą być doświadczeniem Bożej łaski. Człowiek wierzący zaczyna z czasem odkrywać, że Bóg bardzo często działa właśnie przez innych ludzi, przez ich dobroć, przez pomoc, przez słowo pocieszenia czy cichą obecność. Dlatego człowiek wdzięczny nigdy nie patrzy na świat jak na zbiór przypadków, ale jak na przestrzeń darów, które otrzymujemy każdego dnia. Chrześcijanin, drodzy Państwo, może być wdzięczny również za rzeczy trudne i bolesne, choć jest to chyba najtrudniejszy rodzaj wdzięczności. Nie chodzi o dziękowanie za samo cierpienie, ale za to, że nawet w cierpieniu Bóg nie opuszcza człowieka. Bardzo często dopiero doświadczenia trudne uczą pokory, współczucia, cierpliwości, modlitwy. Święci często powtarzali, że człowiek najbardziej dojrzewa duchowo nie wtedy, gdy wszystko układa się idealnie, ale wtedy, gdy mimo prób potrafi zaufać Bogu. To właśnie w tych momentach, gdy pękają nasze wyobrażenia o własnej mocy czy samowystarczalności, wtedy rodzi się najgłębsza wiara, oczyszczona z egoizmu. I dlatego warto powtarzać za słowami bardzo mądrej, ludowej pieśni religijnej: sława Bogu za skorb i za radość, czyli chwała Bogu za smutek i radość. I to nasze dziękowanie realizuje się w życiu cerkwi przez cały czas. Przecież w centrum naszego duchowego życia jest, a na pewno powinien być, sakrament Eucharystii, ciała i krwi Chrystusa. A słowo Eucharystia oznacza po prostu dziękczynienie. Kto z Państwa był w Grecji, ten wie, że termin Eucharisto jest bardzo potoczny i codzienny, bo to zwyczajne słowo dziękuję, używane i w sklepie, i w restauracji. A zatem liturgia, drodzy Państwo, jest dziękczynieniem. I to bardzo piękne, że dziękczynieniem nazywamy to, co jest centralne i najważniejsze w życiu duchowym człowieka. I sama liturgia nam to przypomina. Po symbolu wiary rozpoczyna się kanon eucharystyczny, którego inauguracją są słowa kapłana.

Dzięki składajmy Panu, błahodarym Gospoda. To tymi słowami zaczyna się najważniejsza część liturgii, anafora. Od tego momentu ludzie zgromadzeni we wspólnocie nie

Stoją przed Bogiem jako proszący, ale przede wszystkim jako dziękujący. I to dziękowanie jest widoczne także później, kiedy liturgia dobiega końca. Trwa teraz tydzień Pięćdziesiątnicy. Cały czas przeżywamy liturgicznie święto zesłania Świętego Ducha na apostołów. Jednym z hymnów tego święta jest stichera „Widzieliśmy światłość prawdziwą”. To utwór święta Pięćdziesiątnicy, ale my go znamy o wiele bardziej z innej okazji, bo ten tekst jest śpiewany na zakończenie każdej liturgii. Po Eucharystii mamy dwa takie hymny dziękczynne. Pierwszy z nich, kiedy kapłan zwraca się do ludu ze słowami „Zbaw, Boże, lud Twój i pobłogosław dziedzictwo Twoje”. Po słowiańsku „Spasi, Boże, ludzi Twoje i błogosławi dostojanie Twoje”. I wtedy kapłan błogosławi wiernych, a chór śpiewa właśnie stichere zesłania Świętego Ducha na apostołów. Posłuchajmy.

Przetłumaczmy. Widjehom świet istinnej. Widzieliśmy światłość prawdziwą. Prijahom ducha niebiesnego. Przyjęliśmy ducha niebiańskiego, ducha z niebios. Obretochom wieru istinnuju. Znaleźliśmy wiarę prawdziwą. Nierozdzielniej Trojce pokłaniajem się, ta bo nas spasła jest. Niepodzielnej Trójcy kłaniamy się, albowiem ona nas zbawiła. Ten hymn nie jest jednak śpiewany w okresie paschalnym, bo od Paschy przez cały okres zmartwychwstania Chrystusa jesteśmy w radości, ale i w oczekiwaniu na Świętego Ducha. I z tej właśnie przyczyny reguły liturgiczne nakazują pomijać dwie pieśni związane ze Świętym Duchem. Chodzi o Caru Niebiesnej, czyli Królu Niebiański, i właśnie wysłuchaną przez nas ticherę Widjehom świet istinnej. Bo te utwory po tej kilkutygodniowej przerwie wybrzmią uroczyście w dniu Pięćdziesiątnicy, w dniu zesłania Świętego Ducha na apostołów. Posłuchajmy tego dziękczynnego hymnu raz jeszcze.

0: Panie Bóg nasz.
1: I następnie kapłan odwraca się do ludzi, trzymając w ręce kielich z Eucharystią i mówi słowa: Błogosławiony Bóg nasz. Ta część mówi cicho, a następnie już głośno: w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieków. I chór wtedy śpiewa drugą pieśń dziękczynną po Eucharystii. Posłuchajmy.

Przetłumaczmy. Da ispełnię się usta nasza chwalenia Twojego, Gospodzi. Niech się napełnią usta nasze chwałą Twoją, Panie, jako da pojem sławu Twoju, abyśmy wyśpiewywali chwałę Twoją, jako spodobił jsi nas przyczastiti się świętym Twoim, bożestwiennym, bezsmiertnym i żywotworaszczym tajnam. Albowiem uczyniłeś nas uczestnikami świętych Twoich, boskich, nieśmiertelnych i życiodajnych misteriów. Sobludzi nas w Twojej świątyni. Zachowaj nas w Twojej świętości. Wieś dzień pouczati się prawdzie Twojej, abyśmy przez cały dzień rozważali sprawiedliwość Twoją. Alleluja, alleluja, alleluja. Posłuchajmy tekstu raz jeszcze w języku polskim.

0: I po tych pieśniach dziękczynienie się nie kończy, bo wygłaszana jest specjalna ektenia dziękczynna, w której wierni dziękują za dar sakramentu ciała i krwi Jezusa Chrystusa.
1: Stańmy prosto po przyjęciu Bożych, świętych, przeczystych, nieśmiertelnych, niebieskich, życiodajnych i budzących bojaźń tajemnic Chrystusowych. Godnie dziękujmy Panu. Wspomóż, zbaw, zmiłuj się i ochroń nas Boże łaską Twoją. Prosząc o cały ten dzień doskonały, święty, spokojny i bezgrzeszny, sami siebie, wszyscy siebie nawzajem i całe życie na

0: A zatem na koniec liturgii, po Eucharystii, cerkiew pokazuje nam, że powinniśmy być Bogu wdzięczni, bo ujrzeliśmy światłość prawdziwą, a nie dumni z tego, że wypełniliśmy nasz niedzielny obowiązek, że skończyliśmy już nabożeństwo. I w tej wdzięczności powinniśmy iść dalej do swojego życia, do swojej codzienności. A wdzięczność w naszym codziennym życiu jest sposobem patrzenia na świat. Człowiek wdzięczny widzi rzeczywistość inaczej. Zaczyna dostrzegać nie tylko problemy, braki, niespełnione oczekiwania, ale również dobro, które otrzymuje każdego dnia. Nawet zwyczajne rzeczy, kolejny poranek, spotkanie z drugim człowiekiem stają się darem. Wdzięczność chroni człowieka przed rozpaczą. Niewdzięczność z kolei bardzo łatwo prowadzi do zgorzknienia i do przekonania, że wszystko nam się należy. I dlatego, drodzy Państwo, dziękujmy Panu Bogu za wszystko i dziękujemy Mu także za nasze spotkania w audycji Głos Liturgii przez ostatnie 4 lata. Ale jeszcze zapraszam na nasz ostatni odcinek, już setny, za 2 tygodnie w czwartkowy wieczór. Jak w każdym odcinku, a w tym odcinku o dziękowaniu szczególnie, dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Była to audycja Głos Liturgii.
2: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.

Za nami nowy odcinek audycji Łumana Bantelejmona Karczewskiego Głos Liturgii, w której usłyszeliśmy o dziękczynieniu, wdzięczności Bogu. A my, drodzy słuchacze, powoli zbliżamy się już do końca dzisiejszej audycji. Za chwilę ostatni punkt ramówki na dziś, czyli modlitwy wieczorne i zakończenie programu.